0: No.
1: Dobro, CD, to je u komadu.
0: Aha, to je u komadu. Ok. To...
2: Tukaj je dober CD, da je zgona na
1: rekel. Ker sam predvideva, da bi ti rad nekaj povedal in te daje pa lujeter. CD to, ne jaz.
0: Ja, nič ne de.
3: Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes. Pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles. Juana's Addiction.

Autor glazbe, polna muska. Fuck, no to sam čustva. Jedini s takmi panči, lej, Joni druzga. Jedini s takmi panči, stari Mike Tyson. Čisto te bolio, stari Mike Tyson. Očisto te bolio.

0: Kit, radija študent.
1: Kva je pizda, kva kaj delaš?
2: Ba tako, no. S punco se malo kvarjam pa to.
1: Kaj, žgeš pa to, ha, skos?
2: Ja, kar je.
1: S kaj zjeban?
2: Čistaj.
1: Kaj pa kaj, alko pa to pije, tako
2: je? Ja, kar, malo preveč.
1: S kaj sfukan?
2: Čistaj, spoh ne vem več, kako funkcioniram.
1: Čiki? Skadiš kakšen čik?
2: Ma tako, ene, dve škatli na dan, pizda.
1: Skaj zjebam, pizda.
2: Ja, čiste.
1: Saj vreš kaj, pizda.
2: Bolj slabo, stari.
1: In?
2: Tako, bolj.
1: A se sfukan kaj pa?
2: Ja, sfukan sem, ja.
1: A kaj spiš saj, kurac?
2: Ne, stari, ob sedmih zjutri hodam spat, stari.
1: Evo te. Skaj sfukan?
2: Ne, ko mi oči držim odprte, stari.
0: Radio študent.
2: Čist zjeban radio.
3: Radio študent predstavlja prva obvestila.